0: so Kaprisove glasbene legende.
1: In tukaj je nepozabna klasika, ki je niste slišali že dolgo.
0: Sledi Kapris Retro.
2: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: alive. Ja, ich bin Nico Santos. We could be dancers, dance
1: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
2: Dur je mono, jutro je Anka popu.